Tego braga w ciapo. Wolałem w łenowu za czele, w batuawur, ma benito w witlinie, w no so. Ale ma zielona, więc ma kuzyka, chyba z tego ma hampu, benzan, konwo.